0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 90% zakon.

Qué buen ritmo esto je super ritem lestvice La Hora Feliz na Salomonu vsak torek po 22. In sedaj 17. mesto Los Bayer i Piqueras No le digo que no.

To je ritem, ob katerem vedno rečemo si, si je zmaz bueno. Lestico Laura Feliz preverite tudi na Facebooku in Instagramu Radia Salomon. Mi ta čas vrtimo 8. mesto. Japi i Samplok. Por ti.